0: streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Vašky Hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.